0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21.00. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tutaj Sokso.
4: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
3: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
4: Yo.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Wybiła trzecia w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Autopromocja. Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: Fingers crossed.
1: Autopromocja.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki.
1: Autopromocja.
6: Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Audycja tylko dla dorosłych. Może

0: Proszę, sąsie, bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor. Autopromocja.
3: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę wam wszystkiego dobrego.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć. Hoodie got you a penthouse on the west side. When will he learn that you're afraid of heights?

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Cześć, tu Young Stadium Club.
6: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chłonicach już 20 czerwca.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radio Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30. Czekamy na Was.

0: pomocna.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
7: I słuchacie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
3: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
4: i Dawid Krawaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: całej nazwisku. Dzwonię w takiej sprawie, mój kolega tutaj ma napad jakiś drgawek, cały czas wymiotuje, no my nie mamy jak się jakby przemieszczać, także...
1: Poczekajcie, do rana przyjedzie autobus albo pociąg, przyjedziecie do szpitala.
0: Chodzi o to, że on cały drży, miota nim, ma podwyższone tętno.
1: Straszne, proszę pana, ale nie przyjedziemy do tego, z tego powodu.
0: Dlaczego nie?
1: Dlatego, że nie.
0: No nie, no chyba pan żartuje, no.
1: Nie jest w stanie histeryzować, tylko niech wsiądzie i niech będzie mężczyzną, tak? Niech wsiądzie w pociąg i przyjedzie do lekarza.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Cześć, z tej strony Maciek z Tides From Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gęda
0: i Adam Zawadzki.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor. Autopromocja.
2: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja. Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
5: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: I Dawid Korbaczyński.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18:00 na antenie Radia Meteor.
2: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

myślałem o tobie. Nie będę tęsknił, nie martw się, blizny zniknęły po tobie. Tak łatwo można zgubić się, wiesz dobrze, że...

będę wracał, nie bój się. Dużo myślałem o tobie. Nie będę tęsknił, nie martw się. Blizny zniknęły po tobie. Tak łatwo można zgubić się. Wiesz dobrze,

0: to mocno.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.
4: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Mały.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Bo nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

Dzięki, leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Kto późno wstaje?
1: Some days you're the only thing I know.

0: Boxer. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe. I niemal nie narzekam. Krzywe uśmiechy wszystkich przedknajpianych śmietników szczerzą się zawsze do nas.
1: No co zrobisz?
0: Miałem kwiaty cięte na zanętę, wino z Kalifornii.

Tak ogólnie, nieszczególnie, a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam. Bóle tule fantomowe i niemal wielce wszechszanowny panie inżynierze, nie narzekam.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Maryla Radowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

0: autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
5: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
6: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Klasyka polskiego rocka. W Radiu Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Bileciki do kontroli. Tu ich nie potrzebujecie. Wyruszcie w podróż.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
4: Best of PKP. W Radiu Meteor.

0: fajne, hej.
1: Autopromocja.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Wybiła 15 w Radiu Meteor.
2: Notatki z Poznania.
3: Godzina 15 minęła, pora na notatki z Poznania. W wakacje, no co?

0: Dla osób nieco bardziej zainteresowanych polską polityką ważna wiadomość. Otóż w tym momencie według sondaży połączenie obu konfederacji, które biorą udział prawdopodobnie w tych wyborach, czyli Konfederacji Korony Polskiej i Konfederacji Sławomira Mentzena, przewyższa ona ilość głosów na Prawo i Sprawiedliwość, jeśli się
1: tak,
0: te dwie partie
1: jeżeli by się
0: połączy.
1: Ponownie połączył, no bo jak wiemy, one wcześniej tworzyły właśnie jedną konfederację, ale oprócz tego pojawiło się też nowe ugrupowanie polityczne, ale trochę inne.
0: Trochę celujące w inny elektorat. Otóż jest to Unia Centrum, na której czele stanęła aktualna ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, która jest przy okazji też polityczką z Wielkopolski. Nie ma

0: dzisiaj w gruncie rzeczy ugrupowanie na scenie politycznej, które mówiłoby o kwestiach środowiskowych przez pryzmat ekonomii życia. Chcemy łączyć ze sobą wartości rozwoju technologicznego naszego kraju, rozwoju gospodarczego naszego kraju, dobrobytu obywateli, łącząc to ze względami środowiskowymi, stawiając to naprawdę na priorytecie.
1: Mówi Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska oraz przy okazji przewodnicząca Unii Centrum. Frekwencja w wyborach parlamentarnych w roku 2023, czyli tych ostatnich, wyniosła rekordowe 74%. Jednocześnie najnowsze sondaże wskazują, że gdyby takie wybory odbyły się już dzisiaj, udział w nich byłby zdecydowanie niższy. Deklarowana frekwencja oscyluje wokół 60 do 65% i to właśnie do części z tych wyborców chce trafić nowe ugrupowanie.
0: Chcemy odwołać się do tego elektoratu, który dzisiaj mówi, nie idę na wybory. A dzisiaj mówi, nie ma dla mnie oferty programowej, nie ma dla mnie partii politycznej, której chciałbym zaufać, która będzie skupiona bardziej na merytoryce, mniej na hejcie, dezinformacji, sporach i kłótniach politycznych.
2: Szefową wielkopolskich struktur Unicentrum została Barbara Oliwiecka, a przewodniczącym, a właściwie przedstawicielem partii w Poznaniu został Przemysław Plewiński, czyli radny miasta Poznania i kandydat na prezydenta w ostatnich wyborach samorządowych. W tym tygodniu ma się również wyjaśnić, czy do nowego ugrupowania dołączy poseł Ryszard Petru. Nowa partia zapowiada również propozycje zmian w systemie podatkowym oraz działania mające wspierać rozwój gospodarczy. We wrześniu ma odbyć się konwencja programowa, podczas której zostaną przedstawione szczegółowe założenia jej programu, a materiał ten przygotował Stanisław Mazurczak.

0: Uczniowie poznali wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W poniedziałek kandydaci odwiedzali swoje nowe szkoły, aby sprawdzić listy osób zakwalifikowanych. Choć większość dostała się do wybranych placówek, ponad 1000 uczniów nie zakwalifikowało się do żadnej szkoły w pierwszym etapie naboru. Największym zainteresowaniem ponownie cieszyły się licea ogólnokształcące, ponieważ płynęło do nich ponad 5000 wniosków. A nasz reporter odwiedził 6 liceum ogólnokształcące w Poznaniu, czyli popularnego Paderka, i przeprowadził tam sondę z uczniami, którzy właśnie rekrutują się do tego liceum.
1: Dostałam się.
2: Jak emocje?
1: No, jestem w szoku trochę, jakby, no. W sumie to dobrze.
2: Dostałaś się?
1: Dostałam się.
3: Tak, jestem bardzo zadowolona i dumna z syna.
2: Syn się dostał, jak rozumiem.
3: Dostał się do wymarzonej klasy.
0: Także jak słyszymy, akurat tutaj mieliśmy samych zadowolonych, no ale nie wszyscy byli tacy zadowoleni, dlatego że w tym roku do 6 liceum ogólnokształcącego zakwalifikowano 210 nowych uczniów, jednak 56 kandydatów nie dostało się do liceum.
4: Zawsze jest tak, że co roku jest inne progi punktowe, bo to zależy od tego, jak poszły egzaminy. W tym roku dużo się mówiło o trudności rzekomo testu ósmoklasisty z języka polskiego. Tamten LEM podobno wystraszył ósmoklasistów.
5: Mówi nam Magdalena Szymańska-Piętka, wicedyrektor 6 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. O przyjęciu do szkół decydowała liczba punktów. Maksymalnie można było zdobyć ich 200. Połowę stanowiły wyniki egzaminu ósmoklasisty, a drugą połowę oceny na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia.
0: Tak, no a jeżeli chodzi o właśnie te osiągnięcia, to teraz jeszcze raz pani wicedyrektor właśnie 6 liceum.
4: Może warto byłoby pomyśleć, czy nie byłoby lepiej, gdyby jednak wybierał więcej szkół, załóżmy z 3 do 4 na przykład w Poznaniu. Może byłoby mniej osób nie dostających się nigdzie, a mających wysoką liczbę punktów. Dla nas największą taką, dla szkoły, największym problemem jest ten drugi nabór, ponieważ zostają jakieś pojedyncze 1-2 miejsca w klasie i tam dostają się osoby, które bardzo często mają dużo niższe progi punktowe niż w tym pierwszym naborze, a to dla nich oznacza czasami bardzo trudną pracę w szkole.
5: Osoby, które nie dostały się do żadnej szkoły w pierwszym etapie, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Jej harmonogram zostanie opublikowany po zakończeniu potwierdzania woli przyjęcia przez zakwalifikowanych kandydatów. Materiał standardowo przygotował Stanisław Mazurczak.
0: Tak, a teraz na naszej antenie muzycznie Paweł Domagała i Kasia Sienkiewicz.

0: Chociaż dzisiaj tego nie widać za oknem, to mamy wakacje. Mamy, powiedziałbym, już prawie półmetek nawet tych wakacji, jeżeli patrzymy systemem, że tak to ujmę, szkolnym. Ale jeżeli chcecie wybrać się w inne jakieś fajne miejsce na wakacje, no to zimą będzie można do kolejnych nowych miast polecieć. Wspomniałem o lecie. No jak czekacie na zimę, bo wam zimno, to wtedy może być wam nieco cieplej. To warto o tym
1: W niektórych miejscach jest cieplej zimą.
0: No to prawda, ale w każdym razie zimą z lotniska Poznań-Ławica będzie można polecieć do czterech nowych miast, bowiem Ryanair uruchomi połączenia do Barcelony, Porto, irlandzkiego Shannon oraz Tirany w Albanii. Trzy z tych lokalizacji no jednak są, wydają się cieplejsze niż Polska. Myślę, że Irlandia raczej nie. No a przewoźnik zapowiedział również zbazowanie piątego samolotu w Poznaniu i zwiększenie liczby lotów na popularnych trasach. Nowe połączenia mają służyć nie tylko mieszkańcom Wielkopolski, ale także zachęcać zagranicznych turystów do odwiedzenia Poznania.
2: Hiszpanie dzisiaj to czwarta narodowość w Poznaniu pod względem przyjazdów, zaraz po Niemcach, Brytyjczykach i Amerykanach. Oczywiście Katalonia zimą to świetny cel przyjazdów dla poznaniaków, ale i my jako Poznań mamy tu wiele do zaproponowania, więc liczymy na to, że Hiszpanie tłumnie przyjadą na jarmarki bożonarodzeniowe, na festiwal rzeźby lodowej. Jestem przekonany, że samolot będzie pełny w obie strony.
0: Mówi Jan Mazurczak, prezes poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Jak podkreślają przedstawiciele lotniska na Ławicy, coraz większym zainteresowaniem cieszą się podróżni z Półwyspu Iberyjskiego.
3: To, nad czym pracujemy w porozumieniu z poznańską organizacją turystyczną, to też ściąganie z Półwyspu turystów do Poznania. W przypadku Hiszpanów to się dość dobrze udaje. Myślę, że teraz czas na Portugalczyków.
1: Mówi Grzegorz Bykowski, prezes portu lotniczego Poznań-Ławica. Nowy zimowy rozkład Ryanaira obejmuje 26 tras z Poznania. Przewoźnik zaoferuje ponad 800 tysięcy miejsc, czyli o 12% więcej niż rok wcześniej. Według prognoz roczna liczba pasażerów korzystających z poznańskiego lotniska ma wzrosnąć do ponad 2,2 miliona. Materiał przygotował jak zwykle Stanisław Mazurczak.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Nie opuszcza nas wakacyjny klimat, a to przez to, że poznańska lokalna organizacja turystyczna przy okazji tego rozpoczyna też letnią kampanię promującą Poznań i jego okolice. Po sukcesie ubiegłorocznej akcji Poznań serio warto, do roli przewodnika ponownie wraca Piotr Paweł, który w humorystyczny sposób pokazuje najciekawsze miejsca miasta, ale i całej metropolii. O kulisach nowej kampanii mówi nam Jan Mazurczak, czyli prezes Plotu.
2: W zeszłym roku otrzymaliśmy grant z Ministerstwa Sportu i Turystyki i zapoczątkowaliśmy 3 filmiki w formie krótkiej kampanii w nieco żartobliwy sposób, zapraszając do Poznania na czas jesienno-zimowy. Kampania spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. Te 3 filmy zostały w mediach społecznościowych wyświetlone 2,5 miliona razy, więc kilka razy więcej niż zakładaliśmy. Dlatego wystąpiliśmy z wnioskiem o kolejny grant, udało się go otrzymać.
3: Przez całe wakacje na profilach Wizyt Poznań publikowane będą 3 główne odcinki oraz kilkanaście krótszych materiałów. W filmach zobaczymy m.in. Stary Rynek, Ostrów Tumski, Zamek Cesarski, Jezioro Maltańskie czy Wzgórze Przemysła. Kampania po raz pierwszy wykracza także poza granice miasta, prezentując atrakcje różnych podpoznańskich miejscowości, które należą do metropolii Poznań, np. Rogalina, Swarzędza czy Stęszewa oraz innych właśnie, które należą do wspomnianej już przeze mnie metropolii Poznań. A teraz ponownie o tym Jan Mazurczak.
2: Te filmiki będą kręcone w najważniejszych atrakcjach turystycznych Poznania, czyli przede wszystkim trzeba się spodziewać Starego Rynku, Ostrowa Tumskiego, Zamku Cesarskiego, Jeziora Maltańskiego, Wzgórza Przemysła, nowego pomnika Przemysła II, ale też przewodnik ruszy pod Poznań, także pojawi się m.in. w Szczelniawie, w Rogalinie, w Swarzędzu i jeszcze w kilku innych miejscach.
3: Kampania kosztowała około 180 tysięcy złotych, a materiał przygotował Stanisław Mazurczak. No z kolei my muzycznie teraz pozostajemy w klimatach letnich Summer of 69 i Bryan Adams.

0: W ostatnim czasie w Polsce mamy dosyć dużą dyskusję na temat zarobków lekarzy w publicznej, nie tylko publicznej, służbie zdrowia. W pewnych miastach miały miejsce różnego rodzaju niestety nieprawidłowości z tym związane. No i takie pytanie też trafiło do poznańskich szpitali miejskich. Mam tutaj na myśli szpital Raszej i szpital imienia Józefa Strusia, bo to są właśnie miejskie szpitale. No i na ten temat wypowiedziała się zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
1: To nie są nieprawidłowości, bo tu nie możemy mówić o niezgodności z prawem. Te umowy, które były zawierane, są realizowane albo w wyniku konkursów, albo w ramach umów o pracę i nie możemy tutaj mówić o nieprawidłowościach, bo nie doszło do żadnego naruszenia przepisów prawa.
2: Najwyższe wynagrodzenie w Poznaniu ile wynosi?
1: Nie odpowiem w tej chwili na to pytanie, dlatego że no to jest na pewno kwota powyżej 1 000 000 zł, chyba w bardzo pojedynczych przypadkach, ale tak jak mówię, to nie jest praca na cały etat, to jest zdecydowanie większa liczba godzin przepracowanych.
0: Tak mówiła pani wiceprezydent Poznania. Z pewnością do tego tematu też będziemy jeszcze wracać tutaj w kontekście poznańskim. No i ogólnie zobaczymy, jak się ta cała sprawa w całej Polsce rozwinie.

0: Radio Meteor.
1: Faktycznie okrutne jest to lato, jak śpiewała przed chwilą Taylor Swift, bowiem wieści są nieco przykre. Zdewastowano kolejkę Maltanka, kultową już zresztą poznańską kolejkę, która padła niestety ofiarą wandali w nocy z soboty na niedzielę. Sprawcy są jeszcze nieznani, natomiast pomalowali oni wagony sprayem. Na ten moment MPK szacuje straty i analizuje zapis monitoringu.
2: Niektórzy nazywają to graffiti, ale były to bohomazy pozostawione przez nieznanego jeszcze sprawcę lub sprawców. Sprawa jest przykra, bo z kolejki korzystają przede wszystkim najmłodsi, to z myślą o nich, o dzieciach, kolejka na Malcie powstała.
1: Mówi nam Agnieszka Smogulecka z MPK Poznań. Usunięcie zniszczeń będzie wymagało dodatkowego czasu i nakładów finansowych. Do momentu przywrócenia wagonów do odpowiedniego stanu część taboru nie będzie mogła wozić pasażerów. Obecnie przewoźnik szacuje koszty naprawy i analizuje nagrania z monitoringu. Po zakończeniu tych czynności sprawa zostanie zgłoszona organom ścigania. To nie był pierwszy taki przypadek. W ubiegłym roku do podobnych aktów wandalizmu na Maltance doszło aż 3 razy. Informację przygotował dla Was Stanisław Mazurczak.

0: No i już niestety nadszedł czas pożegnań, dlatego że notatki z Poznania powoli dobiegają końca, ale jeszcze zanim właśnie ich koniec dobiegnie, no to mamy do was, dla was jeden materiał, taki trochę dłuższy, a będzie to reportaż.
1: Reportaż konkretnie z Sejmiku Wojewódzkiego, bo mieliśmy ostatnio do czynienia z ostatnią już sesją tego...
0: Przed wakacjami.
1: Przed wakacjami.
0: Tego gremium.
1: Tego gremium, więc jak zwykle Stasiu stanął na wysokości zadania i przygotował dla was nieco podsumowania, nieco tego, co się stało i nieco tego, co tam się wydarzyło. Natomiast zanim my mu oddamy głos, no to jeszcze musimy się pożegnać z wami.
0: Tak, za notatki z Poznania dziękuję. Wojtek Jasno
1: i Bartek Łęczuk.
0: Tak, a teraz już materiał Stanisława Mazurczaka.
2: Ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyniosła blisko 8 godzin obrad i kilka gorących dyskusji. Radni zajęli się m.in. zgodą na zaciągnięcie pożyczki do 1,5 miliarda złotych oraz przyjęcie stanowiska dotyczące Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Jednym z najważniejszych punktów obrad było głosowanie nad zgodą nad zaciągnięciem długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zarząd województwa przekonywał, że nie chodzi o nowe zadłużenie, a jedynie o zastąpienie kończącej się umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
3: To nie jest żadne zaciągnięcie nowej pożyczki, to jest kontynuacja sposobu finansowania budżetu państwa budżetu województwa z roku na rok. Do tej pory wiązała nas umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który co roku udostępniał do określonej kwoty pieniądze na właśnie pokrycie deficytu budżetowego. Ta umowa w tej chwili wygasa, kończy się.
2: Mówi Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Pożyczka ma umożliwić finansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy w najbliższych latach. Uchwała została przyjęta większością głosów, choć opozycja zwracała uwagę na rosnące zadłużenie regionu. Radni Koalicji Obywatelskiej przekonywali jednak, że jest to rozwiązanie bezpieczne.
4: Jest to pożyczka długofalowa, która pozwoli nam jednak realizować dużo projektów, więc ja jestem jak najbardziej za. Czas mi się pokaże wszystkim, że jest to dobry plan przyszłościowy.
2: Mówi Patrycja Przybylska, radna Koalicji Obywatelskiej. Najwięcej emocji wzbudziło jednak stanowisko zgłoszone przez Klub Prawa i Sprawiedliwości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Dokument zakładał m.in. podziękowanie Wielkopolanom uczestniczącym w obchodach rocznicowych oraz apel o pielęgnowanie pamięci historycznej. W jego treść znalazł się także zapis przypominający o tzw. sprawiedliwych Ukraińcach, którzy ostrzegali Polaków przed atakami i nieśli im pomoc.
5: Wyszliśmy na sejmik z propozycją stanowiska, w którym wyrażamy wdzięczność tym Wielkopolanom, którzy wzięli udział w różnych uroczystościach, które miały miejsce na terenie naszego całego województwa, ale także wskazujemy, że należy stać na straży prawdy historycznej i nie można relatywizować historii. Zbrodnie należy nazywać zbrodniami, a bohaterów nazywać bohaterami.
2: Mówi Adam Bogrycewicz, radny Prawa i Sprawiedliwości. Radny podkreślał również, że przyjęcie stanowiska ma zachęcić samorządy i instytucje do szerszego upamiętnienia tej rocznicy.
5: Celem tego stanowiska jest też to, bo chcemy, aby ono jak najszerzej trafiło do Wielkopolan, aby w samorządach, w instytucjach w przyszłości wytworzyć uroczystości, klimat do tego, aby to święto było bardziej powszechne niż jest dotychczas. Bo jak popatrzymy na nasze województwo, to dostrzeżemy fakt taki, że nie we wszystkich miastach, gminach ten dzień był w jakiś sposób odnotowany, uroczyście obchodzony.
2: Stanowisko wywołało jednak podział również wśród radnych koalicji rządzącej. Część z nich uznała, że pamięć o ofiarach jest niezwykle ważna, jednak obecna sytuacja geopolityczna nie sprzyja podejmowaniu podobnych dokumentów.
6: Moim zdaniem to stanowisko nie jest potrzebne. Nie będę się wstrzymywać od głosu. Już wystarczająco dużo padło przypomnień w przestrzeni publicznej, medialnej o rzezi pomińskiej.
2: Tłumaczy Katarzyna Kretkowska, członkini Zarządu Województwa, radna Lewicy. Podobne stanowisko prezentowała część radnych Koalicji Obywatelskiej, gdzie jak podkreślano, nie obowiązywała dyscyplina klubowa.
4: Nie mamy tutaj dyscypliny klubowej, dlatego każdy z nas podejmie decyzję taką, jaką czuje, jaką uważa i myślę, że to jest jak najbardziej dobre. Co do całego stanowiska, Osobiście uważam, że to nie jest odpowiedni moment na tego typu stanowiska. Oczywiście pamiętajmy o historii, pamiętajmy o tym, co się działo, ale nie eskalujmy tego. Na pewno nie w czasach, w których żyjemy.
2: Dodaje Przybylska, ostateczne stanowisko zostało przyjęte, jednak głosowanie podzieliło radnych koalicji rządzącej. Część była za, część wstrzymała się od głosu lub zagłosowała przeciw. Po zakończeniu obrad zapytaliśmy radnych o plany na wakacje.
7: Ja tym razem bardziej był to urlop domowy, dlatego że we wrześniu planujemy wyjazdy najpierw do Werony na spektakle operowe, które będą miały miejsce tam właśnie w Koloseum Werońskim. No a na przełomie września i października Egipt. A dlatego tak późno, no bo teraz w tym Egipcie jest bardzo gorąco.
5: Będzie czas na odpoczynek, mam nadzieję, że się uda czas poświęcić na pewną regenerację, trochę na refleksję, może na przemyślenie pewnych spraw, ale jak wakacje, to oczywiście z rodziną, z najbliższymi w gronie rodzinnym.
6: Nigdzie nie wyjeżdżam, będę w Polsce, będę na wsi. W Polsce jest lato w tej chwili, więc trzeba z tego korzystać. Także będę korzystać z uroków lata polskiego.
8: Plany? Ja się bardzo cieszę, że po takim intensywnym czasie, jaki mamy w tej chwili i bardzo bogate w różne uchwały, które tutaj realizujemy w samorządzie województwa wielkopolskiego, szczególnie z realizacją naszego budżetu, będzie ten czas takiego odpoczynku. Dla mnie jednym z takich planów jest 1 sierpnia. Jest to czas, dla mnie będzie wyjątkowy. Chcę powiedzieć jednej osobie tak, oficjalnie.
4: My pracujemy cały czas pozostajemy z wyborcami w kontakcie.
2: Oprócz
4: tego mam jeszcze swoje prace prywatne, więc to jeszcze dodatkowo, ale na pewno znajdzie się czas na odpoczynek z rodziną również. Myślę, że chyba jednak lokalnie gdzieś tutaj u nas w okolicy, ale jeszcze zobaczymy. To będzie bardzo spontaniczna decyzja.
2: Do regularnych obrad Sejmik Województwa Wielkopolskiego wróci po wakacyjnej przerwie 28 września. Dla Radia Meteor Stanisław Mazurczak.
9: Notatki z Poznania.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
5: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

Tak, nie przesłyszeliście się, to jest Przestrzeń Kultury w Radiu Meteor. W Radiu Tygodniku, bo dzisiaj jest środa, godzina 16, więc tak jak co roku, właśnie w ten dzień, w środę mamy ten Radio Tygodnik i spotykamy się z wami właśnie raz w tygodniu, żeby przedstawić wam nadal to, co lubicie słuchać w Radiu Meteor. No a dzisiaj trochę krótsze wydanie Przestrzeni Kultury, bo dzisiaj też tematycznie, bo w niedzielę dokładnie zakończył się 19. edycja festiwalu Animator w Poznaniu. To jest ten słynny festiwal filmów animowanych, który, no można powiedzieć, że już prawie ćwierćwiecze, no już prawie 20 lat po prostu jest z nami. No i ja, Alicja Rychlewicz, wybrałam się na niego właśnie, żeby nagrać wam trochę rzeczy i przede wszystkim zobaczyć, jak Poznań może płynąć po prostu z tą animacją, jak może przede wszystkim świętować to, czym są filmy animowane, czym jest ta dziedzina sztuki i też samych twórców i animatorów, którzy się tam pojawili, żeby z nimi porozmawiać, żeby też trochę wymienić ze sobą kilka zdań, dlatego jak najbardziej zapraszam was na reportaż właśnie z tego wydarzenia, które już teraz na antenie Radia Meteor. 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator za nami. Jak co roku Poznań stał się stolicą animacji, gdzie odwiedzający mogli zobaczyć dziesiątki pokazów filmowych, spotkać się ze znanymi osobistościami z branży, czy wziąć udział w warsztatach czy wydarzeniach specjalnych. Edycja ta pod hasłem przewodnim To Be Human przez 9 dni nie pozwalała odpocząć najbardziej zagorzałym fanom różnych form animacji. Jak co roku artyści z całego świata biorą przede wszystkim udział w sekcjach konkursowych, starając się skraść serca jury i publiczności. Nagrody w tym roku dotyczyły konkursów filmów krótkometrażowych międzynarodowych, krótkometrażowych polskich, pełnometrażowych międzynarodowych, seriali i teledysków. Największym zwycięzcą okazał się film Innego końca nie będzie w reżyserii Piotra Mielczarka. Ten zdobywca najważniejszego trofeum, czyli Złotego Pegaza, będzie miał ułatwioną drogę do otrzymania nominacji oscarowej. Jury podkreśliło jego wizualny rozmach, satyryczny humor oraz krytykę społeczną i polityczną. Najlepszym polskim filmem krótkometrażowym został Dżungli nie ma Marcjanny Urbańskiej. Nagroda za pełny metraż powędrowała do koreańskiego dramatu The Square. Doceniono seriale Hungarian Folktales, The Prince and His Three Pearls i Tales from Other Suburbia. A najlepszym teledyskiem okazał się Wildbait Bajoberka. Nagrody od publiczności przypadły Żuczkom Piotra Chmielewskiego i Flavors of Iraq Leonarda Cohena. Oprócz konkursów można było zobaczyć seanse w ramach różnych sekcji tematycznych, takich jak pokaz animowanych kampanii społecznych, animowane horrory, czyli koszmarynki, czy na przykład pokazy z filmami z festiwalu Annecy, jak i dłuższych metraży. Dużym zainteresowaniem cieszyły się różnego rodzaju spotkania ze znanymi twórcami najpopularniejszych animacji na świecie. W tym roku do Poznania przyjechali m.in. John R. Dilworth, odpowiedzialny za ukochanego przez wielu chojraka Tchórzliwego Psa. Można było w ramach festiwalu zobaczyć wybrane odcinki tej

0: kultowej kreskówki i innych dzieł tego autora. Aya Suzuki, zajmująca się obecnie serią Chainsaw Man, poprowadziła masterclass, podczas którego podzieliła się informacjami z pracy nad tym słynnym anime.
1: Ale tak, praca nad Chainsaw Man była naprawdę fajna. Dlatego, że podobało mi się to, że wszyscy byli lepszymi animatorami ode mnie i naprawdę musiałam podnieść poprzeczkę, żeby moje sceny dorównywały poziomem do reszty zespołu. Lubię pracować w takich środowiskach. Harmonogram prac nad tym projektem był jednak bardzo napięty i mam nadzieję, że przy następnym nie będzie już takiego chaosu. Dla studia MAPPA ten film był jak jeden wielki hazard, ponieważ nie wiedzieli, czy odniesie sukces. To przecież pierwsza część Chainsaw Mana. Na szczęście ryzyko się opłaciło. Film wypadł naprawdę świetnie, a widzom najwyraźniej się podobał. Osobiście uważam, że uratowała go muzyka. Była absolutnie niesamowita. Myślę, że ten film to dobre doświadczenie, ale naprawdę się martwiłam, kiedy przeczytałam scenariusz i storyboardy. Zastanawiałam się, jak to ma w ogóle zadziałać. Ale wydaje mi się, że reżyser od początku miał to na uwadze. Ten film miał być doświadczeniem kinowym, w którym należy cieszyć się bardziej zmysłami niż logiką.
0: Na animatorze zjawił się tegoroczny laureat Oscara za najlepszy krótkometrażowy film animowany, czyli Urodzony w Poznaniu Maciek Szczerbowski. Otrzymał on w trakcie gali zamknięcia festiwalu Srebrną Pieczęć Miasta, kiedy można było zobaczyć jego stworzony we współpracy z Chrisem Lavisem nagrodzony Oscarem film Dziewczynka, która płakała perłami w akompaniamencie muzyki na żywo. W trakcie swojego Oscar Talku opowiedział o swojej współpracy z Chrisem i relacji z samym Poznaniem.
1: Pamiętam, no wiesz, że praca, o której tu mówimy, to synergiczny proces współpracy z inną, drugą osobą. Chris jest Kanadyjczykiem, a jego rodzice pochodzą z Niemiec. Mój wkład z pewnością ma na to wpływ, ale jego również. Efekt końcowy w rzeczywistości nie ma nic wspólnego ani z Londynem, ani z Poznaniem, ani z Düsseldorfem. Nigdy nie udało nam się zrozumieć, jak działa ta chemia. Z pewnością czerpie ona z naszych doświadczeń, ale nie jest to związek bezpośredni.
0: Do Poznania przyjechali także aktor głosowy Mark Silk, znany z roli Johnnego Bravo, twórca Beavis and Butthead Greg Grabiański, czy Tim Allen, animator, który pracował przy Pinocchio Guillermo del Toro, czy Wyspie Psów Wesa Andersona. Allen był także kuratorem C2 Be Human, o której trochę opowiedział.
2: Hello, I'm with Tim Allen. He's a creator.
3: Rozmawiam z Timem Allenem. Jest on twórcą sekcji To Be Human i chciałabym, żebyś opisał tę sekcję własnymi słowami. Czego widzowie mogą się po niej spodziewać i co ci się w niej najbardziej podoba?
4: Well, we've just come out of the first selection and
1: cóż, właśnie zakończyliśmy pierwszą selekcję i wydaje mi się, że wszyscy byli poruszeni. To znaczy, wszystkie filmy były głębokie, nie przypominają typowych animacji. Wszystkie poruszają głębokie tematy psychologiczne. Ostatni film, który właśnie obejrzeliśmy, opowiadał o kimś zmagającym się z poczuciem winy i zaprzeczaniem. There was a wonderful, fun, silly one overreacting. Był też jeden wspaniały, zabawny, nieco głupkowaty, z przesadnymi reakcjami, poruszający temat presji bycia matką. To było naprawdę interesujące. Obserwować reakcje widzów, bo każdy film skłania do refleksji. Każdy sprawia, że próbujesz postawić się w sytuacji innej osoby lub wywołuje głębsze emocje, z którymi ludzie mogą się osobiście utożsamić. Tak, to był naprawdę poruszający pokaz.
3: Jak wyglądał proces selekcji tych filmów? Czy było to dla ciebie bardzo trudne, skoro masz do wyboru wiele różnych produkcji i musiałeś wybrać te najlepsze? Jak to wyglądało?
1: Mówiąc wprost, zależało mi na różnorodności. Jest tam kilka tematów, z którymi sam mogę się utożsamić. Jest też sporo takich, z którymi tak naprawdę się nie utożsamiam lub których nie doświadczyłem, ale zostały one opowiedziane w bardzo poruszający sposób. Chciałem więc różnorodności właśnie po to, by zabrać widzów w podróż pozwalającą im postawić się w sytuacji kogoś innego, choćby na chwilę. Mam nadzieję, że dzięki temu staniemy się bardziej wyrozumiali wobec tego, przez co przechodzą inni ludzie. To what other people go through.
0: Oprócz emocji na salach kinowych w kinie Muza i kinie Apollo, można było wziąć udział w specjalnych pokazach koncertowych wykorzystujących elementy medium animacji, które miały miejsce na scenie Quadro na Starym Rynku czy w lokalu Throne. Prawdziwą wisienką na torcie był inspirowany amerykańskim formatem talk show Animated Late Night Show, gdzie pełno było humoru, niespodzianek i spotkań z zaproszonymi na festiwal gośćmi. Całemu wydarzeniu towarzyszyła niesamowita energia i uwielbienie do różnych form animacji. Dla fanów praktycznej strony animatora zorganizowano warsztaty z rysunku, dubbingu i tworzenia wideoklipów. Dla osób powiązanych z branżą animacji przygotowano wydarzenia w ramach sekcji Animator Pro, gdzie specjalnie zaproszeni goście prowadzili spotkania i prelekcje dotyczące ich dzieł czy konkretnych zagadnień z tego medium. Można było między innymi posłuchać o użyczaniu głosu w animacjach czy wydawaniu animacji dla dorosłych w Europie. Również już kolejny rok z rzędu obecna była strefa VR, gdzie można było wypróbować wyselekcjonowane doświadczenia, o których opowiedział jeden z organizatorów, czyli Tom Hall.
5: Nazywam się Tom Hall. Jestem jednym z organizatorów sekcji VR tutaj, na festiwalu Animator.
3: Jak wygląda zainteresowanie sekcją VR w tym roku? Bo to przecież nie jest pierwsza edycja, była już w poprzednich latach. Czy jest bardziej popularna niż wcześniej, czy może popularność nieco spadła?
5: Tak, jest to mój pierwszy rok, w którym organizujemy selekcję na festiwalu. Jedną z głównych rzeczy, na której się skupiliśmy, ja sam jestem jednym z organizatorów technicznych, a moja współpracowniczka, Joanna Popińska, jest główną kuratorką, było to, by nie skupić się na VR dla samego VR, ale na dziełach VR, które naprawdę pokazują animację w tej formie. Mamy więc takie dzieła jak Perennials, Big Cube i 5 Grams of Saffron, które są ręcznie rysowane w VR. Warto wiedzieć, że są to ręcznie rysowane klatki i ktoś założył gogle VR i poruszał kontrolerami, aby tworzyć te pociągnięcia pędzla, tak jak w przypadku tradycyjnej animacji rysunkowej. Chodzi więc przede wszystkim o to rzemiosło. Jest też Dance Dance Dance, które wykorzystuje wiele animacji opartych na motion capture. Mamy również First Virtual Suit, 36-minutowy musical z wieloma postaciami, z których część została stworzona przy użyciu motion capture, a część za pomocą klatek kluczowych. Ale jest to długa prezentacja postaci i ich występów za pośrednictwem animowanych bohaterów. Jest też Zen, który charakteryzuje się pewną fizycznością dzięki kubkowi, ale zawiera również niesamowite symulacje cząsteczkowe i oczywiście gimnazja, która jest animacją poklatkową, prawdziwą animacją poklatkową, sfotografowaną klatka po klatce. Są to więc różne techniki animacji w formie VR. Drugą rzeczą, którą zrobiliśmy inaczej w tym roku, było to, że naprawdę chcieliśmy mieć wiele stoisk dla każdego projektu, aby ludzie mogli oglądać je razem. No wiesz, zazwyczaj na jedno doświadczenie przypada jeden zestaw VR, a to jest trochę jak bufet a la carte, gdzie można obejrzeć kilka rzeczy, a potem wychodzi się stamtąd i spotyka się kogoś innego, kto pyta, co widziałeś? A ty odpowiadasz, ja widziałem coś innego. Nie ma możliwości, żeby o tym ze sobą porozmawiać. Dlatego my wolimy, gdy są grupy ludzi, umieścić ich razem przy tej samej atrakcji, żeby mogli o tym później porozmawiać. Myślę, że te dwa czynniki naprawdę zwiększyły zainteresowanie w tym roku.
0: Cała tegoroczna edycja Animatora była z pewnością wielkim świętem dla fanów animacji z całego świata. Można było odkryć wiele nowych twórców, zapoznać się z dziełami, które ciężko zobaczyć gdziekolwiek indziej, zadać pytanie wielkim nazwiskom z branży i przede wszystkim spędzić czas z innymi osobami, czy to przy wspólnym strachu w trakcie oglądania pokazu animowanych horrorów, czy podczas gorącej dyskusji po kolejnym pokazie konkursowym. Na pewno jest na co czekać, bo za rok już 20, czyli jubileuszowa edycja tego festiwalu.
6: Jak wam się podoba tegoroczna edycja Animatora?
7: Tegoroczna edycja, była pierwszą edycją, na której się pojawiłem. Jest na pewno to ciekawy event, na którym chętnie pojawię się jeszcze raz. Ciekawe animacje, wiele naprawdę otwierające oczy, skłaniające do myślenia. Także tak, bardzo mi się podobało.
6: Również pierwsza edycja?
8: Nie, to już druga. W tym roku zdecydowanie sety konkursowe wygrały z koszmarynkami, chociaż w zeszłym było dokładnie odwrotnie, ale ogólnie jak najbardziej na plus. Bardzo, bardzo zadowolony jestem z przyjścia.
6: Jak oceniacie organizację, atmosferę samego festiwalu?
7: Organizacja bardzo, bardzo spoko. Nie było żadnych problemów z biletami, z dostaniem się do środka, nic takiego. Jeśli chodzi o atmosferę, też przyjemnie, raczej ludzie otwarci, można pogadać, więc bardzo przyjemnie.
8: Na jeden set nie udało się niestety dorwać biletów, bo wyprzedały się trochę szybko, a przynajmniej szybciej niż się zainteresowałem biletami, ale poza tym oczywiście żadnych problemów, wszystko przyjemne, miejsce w sali wygodne, także
7: wszystko super.
6: Nie możecie się już doczekać przyszłej edycji?
7: Tak, jak najbardziej. Bardzo chętnie odwiedzę to jeszcze raz w przyszłym roku, na przyszłej edycji, bo ta edycja jak najbardziej zainteresowała mnie i zaciekawiła tego, co pojawi się za rok.
8: Oczywiście. Już nie mogę się doczekać.
6: Dzięki wielkie.
0: Dla Radia Meteor to była Alicja Rychlewicz, tak więc taki reportaż, mam nadzieję, że wam się podobał, bo na samym niedawno działo się bardzo dużo, ja osobiście się nie mogę doczekać już przyszłej edycji, no bo prawda jest taka, że nie ma innego takiego miejsca, innego takiego festiwalu w Polsce, gdzie możecie zobaczyć aż taką po prostu zagęszczenie filmów animowanych na minutę, na godzinę, na dni, więc jak najbardziej polecam, żeby się wybrać w przyszłym roku i ja wam dziękuję, dzisiaj było trochę takie krótsze wydanie tej przestrzeni kultury, ale mam nadzieję, że wam się podobało, no i jeszcze zostańcie na antenie Radia Meteor, no bo dużo rzeczy, dużo dobrej muzy przed wami, więc trzymajcie się, ja byłam Alicja Rychlewicz i do usłyszenia. Two, one, two, one, two, one, two.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam Was ja, Pusław.
4: Słuchasz Radia Meteor.

Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili...

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty nocy, nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać by

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gięda
0: i Adam Zawadzki.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza Was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
4: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła 18 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: to mocno.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
0: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
3: Słuchasz Radia Meteor.

Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udo

0: stanąć gdzieś pomiędzy.
1: Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

zwolnić. Bo jest ten moment, jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji, filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania, w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Cześć, tu Fismul, słuchacie Radia Meteor.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11:30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Cold the Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Bellman.

0: Yeah, boy. Here we go.
1: And a one. And a two. And a three.
0: Here we go, friends. Hold on, I can't.
2: Maybe that's a kooky situation.
3: So let's go back to the old key, old tempo, everything.
4: Ale szybko krąży piłka! Co za akcja! I tylko w siatce! Ależ bramkę! Ze strzałem i gol! Isak! Isak! Król Mikael Isak!
5: Dzień dobry.
6: Dobry wieczór.
5: A, no w sumie tak, godzina 21, dokładnie już 3 po i 10 sekund. Tak, środa, godzina 21, pomimo tego, że są wakacje, to nic się nie zmienia, bo keks trwa i będzie nadal trwał. Dzisiaj w składzie takim wakacyjnym, trochę okrojonym jest ze mną, czyli z Maciejem Chwalińskim.
6: Wojciech Piasny jest z Maciejem Chwalińskim dzisiaj.
5: To prawda, liga jeszcze nie gra, ale i tak już poruszyliśmy sporo ciekawych tematów przed. Teraz taki trochę okres, tak chyba... No, trochę transferów było, a nie było aż takich dużych, spadających bomb, jak to było przedtem.
6: Wiesz co, poza transferem Milicia do Wieczystej to faktycznie nie
5: no,
6: było.
5: Tak, no bo wiesz, no kluby już się generalnie, to co miałeś się wzmocnić, to się już wzmocniłeś, bo wiadomo, że trzeba się przygotować, trzeba okres przepracować, a teraz będzie trzeba tylko dobijać te pozycje.
6: Myślę,

0: czy ten mecz jakoś cię ekscytuje, czy jednak taki podchodzisz do tego, który jest tak sparingowo?
1: Może nie ekscytuje mnie nadmiernie, ponieważ jeżeli Lech ten mecz przegra, to nie będę z tego czynił jakiejś wielkiej tragedii, ale tym niemniej ja się cieszę, że już Lech będzie grał, że wraca Lech do gry. Jeszcze nie wraca Ekstraklasa, ale to już pierwsze oznaki tego, że polskie kluby budzą się z tego snu letniego. No i jest to na pewno dobra okazja, żeby sprawdzić, w jakiej formie jest mistrz i wicemistrz Polski przed pierwszymi meczami w eliminacjach do Ligi Mistrzów.
0: No na pewno w drużynie Mistrzów Polski zaszło troszkę mniej zmian kadrowych niż w zespole z Zabrza. Już to o tym mówiliśmy, ale pan Niels Fredriksen na dzisiejszej bodajże konferencji mówił, że Terry Jegbe oraz Izraelczyk, którego się jeszcze nie nauczyłem wymawiać nazwiska. Irańczyk. Przepraszam bardzo, ale też na i tak faktycznie. Dziękuję ci bardzo, Wojtek. Dostałem swoje minuty w tym spotkaniu podobno, jak wszystko pójdzie zgodnie po myśli.
1: No Terry będzie grał w pierwszym składzie prawdopodobnie, tak samo Mateusz Lis prawdopodobnie zagra w pierwszym składzie zamiast Bartosza Mrozka. Mrozek, jak wiemy, w Lechu no na razie jeszcze jest, ale no jego celem jest jednak transfer w tym okienku. No a natomiast Sayad Manesz, ze względu na to, że do drużyny dołączył ze względu na problemy z uzyskaniem wizy pracowniczej dopiero w zeszłym tygodniu, chyba w piątek albo w czwartek.
0: Tak.
1: No i ze względu na to, no jeszcze nie jest w takim rytmie meczowym do końca.
0: Ale mówił, że pracował indywidualnie.
1: Tak, no bo oczywiście miał rozpiskę, ale no nie jest to taki sam trening jak na obozie, który miał Lech w Wrocławiu.
0: No pewnie, że tak. I podobno jeszcze Lech mu jakieś tam treningi w Turcji chyba ogarnął z jakimś klubem.
1: Ale nie zdradzał.
0: Szacunek dla Lecha, że takie rzeczy w ogóle robią. Nie musimy tego robić, a jednak takie dbają fajnie tych piłkarzy.
1: Fajne jest na pewno. Ale Alachiel ma dostać swoją szansę też jutro, natomiast ławki rezerwowych.
0: Widziałem też, że Aniero i Hokans wrócili do pełni zdrowia. Jedynym brakującym ogniwem będzie rzecz jasna Douglas, którego my go chyba nie widzieliśmy w tym roku na boisku, to nie?
1: Wydaje mi się, że zagrał jeden mecz.
0: Okej, okay, on chyba...
1: W europejskich pucharach chyba drugi z Kuopio, kiedy Lech tam miał już przewagę dwóch bramek, wtedy go chyba wystawił.
0: Tak, faktycznie było. To chyba była jego jedyna przygoda w tym sezonie z piłką nożną na poziomie poważnym.
1: No tak, no niestety Douglasa no trapią te kontuzje, teraz znowu kontuzja, no i no pozostaje pytanie, czy ten piłkarz jeszcze w Lechu zagra, no bo tego problemy ze zdrowiem są na tyle duże, że no od czasu tej świetnej rundy jesiennej 2 lata temu, no niestety nie zagrał, wydaje mi się, ani jednego dobrego meczu, bo najpierw no miał spadek formy, a potem przytrafiły się kontuzje, no i właśnie od tej słynnej rundy jesiennej w sezonie 24-25, no raczej Alex Douglas no nie ma okazji się zaprezentować. Nie pamiętam, do kiedy on ma kontrakt, chyba do przyszłego roku.
0: Obstawiam, że to pewnie na 3 lata podpisywał.
1: Tak, no czyli do przyszłego roku ma ten kontrakt, no i zobaczymy, jaka będzie dalej decyzja włodarzy Lecha w jego sprawie. No ale poza nim na szczęście już wszyscy są zdrowi, no oczywiście poza Golizadechem, który jak wiemy do wiosny no niestety nie pojawi się na boisku. Ja bym chciał jeszcze tylko szybko powiedzieć o tym, że Lech zakończył swój obóz właśnie we Wronkach w zeszłą sobotę. No i zagrał na sam koniec tego obozu sparing z zespołem Bohemians Praga, to jest drużyna z Ligi Czeskiej, taka ze środka tabeli, no i wygrał go 4-0 bramki. No może jeszcze wspomnijmy, że nie obejrzeliśmy tego meczu, bo Lech ten sparing zamknął, jedynie były potem gole dostępne do obejrzenia na YouTubie.
0: A nie, to inny klub miał tak, że mecz był zamknięty, a tam jakieś streamy latały na profilach tureckich.
1: Krakowia miała taki przypadek w tym
0: chyba
1: oknie.
0: Dwie bramki Wojtek Szymczak strzelił. Dwie bramki.
1: Właśnie chciałem przeczytać, kto strzelił. No najpierw strzelił Kozuba w 11 minucie, potem Iszak w 35 i 83 i na sam koniec, bo tą bramkę strzelił właściwie sekundy przed gwizdkiem Wojciech Szymczak. To były dwie bramki po błędach obrony Bohemiansu, ale i tak no dwie bramki tego młodego piłkarza warte podkreślenia, no i może powalczy z Agnerą i Szakiem jakoś.
0: Jakubczykiem jeszcze, który
1: jest kontuzjowany,
0: no ale chyba już go Lech z takiej pierwszej kadry, co może cię cieszyć. Nie też pewnie to, że to właśnie Wojciech Szymczak był napastnikiem numer 2, jak Aniero i właśnie Jakubczyk przywołany chwilę wcześniej przeze mnie nie byli do dyspozycji Duńczyka w okresie przygotowawczym, no ale zobaczymy. Aniero ma być zdrowy, więc i tak ten mecz dla Lecha nie jest

0: No, jest ważne, ale to nie jest mecz najważniejszy. Jeden z ważniejszych meczy będzie we wtorek albo środę, już nie pamiętam, w Danii z Aarhus.
1: W Danii, pierwszy mecz jest w Danii.
0: W środę?
1: Chyba w środę, a rewanż w Poznaniu tydzień później. Jeszcze w międzyczasie spotkanie z Krakowią w Wizę, to będzie pierwsze spotkanie w Wizę.
0: Zawsze ciężki rywal.
1: No, patrząc na to, że w zeszłym roku Lech...
0: siebie, no, nie? Czy na wyjeździe?
1: Siebie przegrał 1-4 w tym pierwszym spotkaniu.
0: Słynne mecze zgodowe. Słynne mecze zgodowe.
1: No, mecze zgodowe, jak wiemy, nie są ulubionymi meczami kibiców Lecha i piłkarzy chyba też. No, ale też pamiętajmy, że w zeszłym roku Lech został zdziesiątkowany kontuzjami, zwłaszcza w ofensywie przy meczach z Krakowią. W tym roku ta sytuacja póki co odpukać. Wygląda znacznie lepiej, miejmy nadzieję, że tak pozostanie. No i jeżeli chodzi jeszcze o ten mecz w czwartek, to Górnik Zabrze też swój mecz właśnie wtedy rozegra z Lechem już jutro i to będzie też pierwszy mecz Górnika w tym sezonie. Dzisiaj na konferencji prasowej, tak jeszcze tylko wspomnę, Niels Frederiksen wygłosił tyradę w sprawie tego, że podczas tego meczu mają już obowiązywać przepisy zaktualizowane, które znamy z Mistrzostw Świata.
0: To będzie Hydration Break i będą reklamy
1: Nie
0: leciały?
1: Będzie Hydration Break, ale na przykład będzie można warować rzuty rożne.
0: Że będzie odliczane przy chyba rzucie z autu i wykopie.
1: Dokładnie.
0: Mi się wydaje, że to jest mega fajne, bo to jakby usprawni nam mecz i jakby widać, że to akurat jest na plus zasada.
1: Zgadzam się z tym, natomiast Niels Frederiksen narzekał na ten temat, ponieważ PZPN poinformował o tym kluby dopiero wczoraj. Nie było żadnego szkolenia, nie było żadnej informacji.
0: Widziałem, że kierownik drużyny będzie przedstawiał zawodnikom te właśnie zasady. No, dosyć dziwne, no generalnie PZPN się nie popisuje w tym roku, chodzi o Super Puchar Polski. Widziałem też, że pana Kuleszy też nie będzie w Poznaniu, będzie w Vancouver. No pewnie na pewno na finale mundialu w niedzielę się pojawi, ale ja nie o tym, bo chciałem powiedzieć, że takie przepisy też szybko się mogą robić martwe. Na przykład nie wiem, czy pamiętasz, ale sezon temu wchodził wszędzie przepis, że bramkarz może trzymać piłkę maksymalnie 6 sekund.
1: Ale ten przepis na mundialu też chyba był.
0: Tak, ale on się stał martwy na dzień dobry, bo zawsze jest tak, że zauważ, że bramkarz trzyma piłkę jakieś 5 sekund, a potem sędzia odlicza od 6.
1: No to
0: może 11 sekund.
1: No i to jest bardzo twórcza interpretacja.
0: Jest taki, że i tak trzymają krócej niż wcześniej to robili bramkarze, no ale i tak to nie jest to mityczne 6 sekund, tylko co najmniej te 10 sekund najmniejszym wypadku.
1: A kolejna sprawa jest taka, że no niestety sędziowie w naszej lidze nie zawsze właśnie stosują te przepisy. Ja przypomnę, że na poprzednim mundialu i na tym też mamy takie przepisy, że ten czas doliczony nie trwa te 3-4 minuty tak jak zazwyczaj, tylko trwa po 8-10 często, ponieważ ten czas doliczony to jest taki czas rzeczywisty, który nie był grany. A w Ekstraklasie nie trzymają się tego sędziowie.
0: Wiesz, no ale to chyba w każdej lidze, którą oglądam.
1: W innych ligach też, żeby nie było.
0: Ja chyba pamiętam, że tak na mundialu faktycznie tak było w Katarze, jak tam miałeś normalnym rzeczem było to, że masz doliczone 10 minut nawet do pierwszej połowy i to nikogo nie dziwiło. No tutaj też jest tego, trochę mniej doliczonego, ale i tak jest go sporo, głównie przez te właśnie hydration breaki, bo nie no, często z tego co oglądam, to masz zawsze doliczone te 4 minuty po pierwszej połowie, czyli że wiesz, te 3 za hydration break, no i jedna taka obligatoryjna, bo powiedzmy, że ona jest w miarę tam w każdym meczu zawsze jest ta minuta przynajmniej doliczona do pierwszej połowy.
1: Tak, no hydration break nie będzie, dlatego że w rozgrywkach UEFA tej zasady nie będzie stosowana, bo tak właśnie UEFA oznajmiła jakiś czas temu. Ja jeszcze bym chciał na sam koniec wspomnieć o Górniku Zabrze,
0: właśnie
1: który
0: też do tego chciałem przejść.
1: Rozegrał więcej sparingów niż Lech. I może sobie powiedzmy krótko o tym. Wygrał 3-0 z Puszczą, to był pierwszy sparing z niebieskim Halleszer, 1-2 wygrał. Przegrał z Salzburgiem, czyli z mocnym rywalem, 1-2, z Tyrolem 0-0, też zespół z Austrii, no i wygrał z Nordsjælland 2-0, to całkiem mocny rywal.
0: To prawda.
1: Na sam koniec przygody.
0: To prawda, generalnie Górnik też dużo nie wiadomo, bo tam może nie było rewolucji, ale tam było dosyć duża wymiana zawodników w kadrze, bo w ostatnich dniach widziałem, że tam Ambrosz odszedł, oprócz tego też tam odeszło kilku innych zawodników ważnych, jak między innymi Marcel Lubik, ale też przyszło kilku zawodników, którzy znają się fajnie, na przykład jest ten skrzydłowy Bruno Durdow, 18-latek z Chorwacji. Górnik wziął na niego całkiem duże pieniądze, jak na swój poziom. 28-letni napastnik Erik Prochow, który wydaje się być napastnikiem na tu i teraz. Czy też bramkarz, dużo nie wiadomo jak dla mnie, bo to jest Filip Schulz, który wcześniej grał chyba bodajże w trzeciej lidze niemieckiej, więc ciekawy bardzo ruch. Masz też dwóch zawodników ze Stali Rzeszów, oczywiście z bez kontraktu.
1: Michał Synoś i Patryk Walczak.
0: Dokładnie tak. Synoś, no niegdyś wielki talent, się tak awizowany, no, obok Kubarskiego stawiany. No i przede wszystkim chyba taki najgłośniejszy transfer tak medialnie, Kasper Urbański, też mi się wydaje, że to jest bardzo dobry ruch, bo zawodnik przychodzi ci za darmo z Legii Warszawy, jakby nie patrzeć, i wydaje się być idealnie, żeby zastąpić Łukasza Ambrosza, bo no może nie w ostatnim sezonie, ale na pewno wiemy, że Urbański posiada duże umiejętności, jest piłkarzem młodym, ma dosyć duży potencjał, więc to może być bardzo, bardzo fajny ruch. No w Legii nie wyszło, ale to połowicie takim... przez jego formę i połowicie chyba przez Marka Papszuna.
1: Nie tylko przez Marka Papszuna, ja myślę, że ogólnie to, co się w Legii działo przez cały sezon.
0: Prawda, ale jak Legia już zaczynała grać lepiej i grała lepiej pod koniec sezonu, to raczej Urbański nie podnosił się z ławki, jedynie podnosił się Wojtek Urbański częściej niż Kasper.
1: Na pewno tu były i kwestie związane z Papszunem, i kwestie związane z samą formą drużyny. Miejmy nadzieję, że, bo to nadal jest młody piłkarz, nadal który może zrobić karierę, który też może być ważny do reprezentacji, że w Górniku się podniesie. Jeszcze jeden transfer, który mnie zaciekawił do Górnika, mianowicie Peter Federico. I to jest były piłkarz Realu Madryt. On nawet zagrał 5 meczów w tym Realu.
0: Tak, widziałem. I chyba teraz grał w Hetafe, o ile się nie mylę. Czyli na poziomie La Ligi. La Liga, to jest dosyć wysoki poziom. Tam widziałem, że grał nawet w tych meczach czasami. Też dosyć, to jest chyba taka ósemka, dziesiątka, coś w tym stylu?
1: Tak, no bardziej taka ósemka, dziesiątka, no niekoniecznie napastnik, ale on chyba strzelił kilka goli właśnie do tego Hetafe, jak tak sobie sprawdzałem przed audycją. Też może się sprawdzić w Górniku w polskiej lidze, no bo piłkarze z Hiszpanii, jak wiemy, w polskiej lidze zazwyczaj się sprawdzają i to z niższego poziomu rozgrywkowego, więc tym bardziej piłkarz z La Ligi
0: może się sprawdzić.
1: No i na tym chyba możemy...
0: Jeszcze chciałbym, że brakuje mi takiej fajnej szóstko-ósemki w składzie Górnika, kogoś tak jeden do jednego za Helebranda.
1: No tak, oni jeszcze muszą sprowadzić takiego piłkarza. Z tego, co czytałem, tak pisał, no przepraszam, że teraz nie wymienię jego imienia, jeden z dziennikarzy Przeglądu Sportowego, właśnie szuka nadal tej szóstki Górnik. No niestety póki co jej nie sprowadził i chyba do tego pierwszego meczu z Fenerbahce jej nie będzie, ale szuka i miejmy nadzieję, że znajdzie.
0: No i chyba to tyle. Za chwilę
1: sobie... się rozgadaliśmy dosyć.
0: No, nikt nas nie pilnuje z czasem. Za chwilę sobie przejdziemy do tematów innych, ale też o polskiej piłce coś na pewno znajdziemy.

0: Ciekawe, czy chrapkę na więcej mają kibice Wisły Kraków, czyli drugiego najbardziej utytułowanego klubu w historii polskiej ekstraklasy, który, no jak wiemy, swoje największe sukcesy święcił w pierwszej dekadzie tego wieku. Potem no, te występy raczej nie stały na najwyższym poziomie, aż skończyło się spadkiem 4 lata temu. No ale teraz Wisła z powrotem awansowała do ekstraklasy z bardzo dużą przewagą nad swoimi rywalami. No i liczy na to, że nie będzie w tej ekstraklasie walczyć tylko o utrzymanie. Swoje transfery też już zrobili. Najciekawszym ruchem wydaje się wypożyczenie Marcela Łubika, czyli no jednego z najlepszych bramkarzy ekstraklasy z zeszłego sezonu, który w zeszłym sezonie właśnie grał w Górniku Zabrze.
1: To jest dosyć ciekawy ruch, taki dla samego Łubika, no bo wiadomo, że był zawodnikiem wypożyczonym z Augsburga do Górnika, więc no kluby się nie dogadały, więc nic go tam nie trzymało w tym Zabrzu, ale on dobrze bronił i tak, no nie było, chyba na porządku było tak bardzo dobrze, że faktycznie dobrze bronił, potem tam się zdarzały się mniejsze błędy, ale koniec końców ja bym mu w skali szkolnej taką czwórkę na spokojnie wystawił. Myślałem, że sobie poszukać czegoś, żeby to, jakiegoś klubu, który gra w Europie, no tak, że wiesz, jakaś liga, konferencja, coś w tym stylu, a tutaj proszę bardzo, Wisła Kraków to jest na pewno bardzo dobre wzmocnienie dla Wisły Kraków, bo to jest bardzo pewny punkt, szczególnie, że Wisła będzie walczyła raczej, no nie wiadomo w sumie o co, ale no pewnie bliżej Wiśle mi się wydaje, że będzie w walce o utrzymanie niż w walce o puchary.
0: Tak, no walka o utrzymanie, taki środek tabeli, ale raczej niżej niż wyżej, tak mi się wydaje. No i będzie miał, myślę, dużo okazji do tego, żeby pobronić. Ja też myślałem, że trafi do jakiejś Eredivisie albo do Ligi Belgijskiej. No ale trafił do Wisły Kraków i to jest na pewno duże wzmocnienie tego klubu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ci bramkarze Wisły, delikatnie mówiąc, nie stanowili jej mocnego punktu w zeszłym sezonie. I ogólnie od lat raczej Wisła nie miała takiego super bramkarza, jak tak kojarzę.
1: Nie, no ostatnio to pamiętam, że był właśnie Letkiewicz, czy Kamil Broda
0: też. Chyba Mateusz Lis był ostatnim takim dobrym.
1: Tak, ale to chyba jeszcze było w Ekstraklasie, no to był ten Białorusin. Tak, on bronił chyba jak Wisła grała w eliminacjach do Ligi, tak, do Pucharów Europejskich.
0: I chyba też bronił w finale Pucharu Polski.
1: Tak, też bronił. Ale też nie był jakiś najlepszy.
0: Ale, no czy on jest nadal w klubie, nie? Tylko on nie gra. Grał Kamil Broda i jeszcze Patryk Retkiewicz przede wszystkim bronił w zeszłym sezonie. No i on właśnie no nie był najlepszym punktem tej Wisły. Coś tam wybronił, no ale raczej widziałem, że kibice Wisły narzekali na jego występy, a teraz będą mieli Marcela Łubika, któremu też się zdarzają błędy, no ale jednak wydaje się, że jest to wzmocnienie na tej pozycji. No ale to nie jest jedyny transfer Wisły.
1: No bo idąc trochę bardziej do przodu jest taki zawodnik jak Maxien Moisavin, chyba tak się mawia. Jak?
0: Maxence Mansoulev chyba?
1: Tak. No, w takim razie, w takim czy innym razie pan jest Francuzem i jest stoperem. Przyszedł do Wisły z klubu La Levier, chyba też z Francji.
0: Tak, i to jest liga belgijska.
1: A z, no to prawie to samo co Francja, też tam mówią po francusku.
0: W Walonii mówią po francusku. To jest część Belgii.
1: A na przykład w Brukseli to po jakiemu?
0: No, a to nie...
1: Mi się wydaje, że po francusku wszędzie.
0: Wiesz co, w Brukseli mówią i po flamandzku, i po walońsku, bo to jest, wiesz, stolica, więc tak różnie to mówią. W Walonii mówią po francusku, we Flandrii mówią po holendersku.
1: Czyli rozumiem, że są dwa języki urzędowe.
0: Tak.
1: Okej.
0: Nie wiedziałeś o tym?
1: Nie do końca, w sensie, bo kiedyś, jak byłem młodszy, to tam na moje śniadki kolega przyjeżdżał, bo on tam mieszkał na co dzień w Belgii, tam akurat w Polsce tam przyjeżdżał i on tylko po francusku mówił, więc...
0: Czyli on był z tej francuskiej części.
1: Dlatego mi się tak okay. Może ubzdurało, że właśnie w Belgii jest język francuski.
0: Okej, okay, może zakończmy ten temat.
1: Mniejsza z tym. No i też jeszcze dołączył do klubu między innymi ktoś do pomocy, no bo wiadomo, że trzeba... Nie ma tu chyba żadnego pomocnika, z tego co widzę w transferach, chyba się mylę.
0: A Eli Johan to jest chyba skrzydłowy. On widziałem... nie, tak, to jest tak, napastnik.
1: Tak. Lewy napastnik, tak podaje po Transmarket. Jest nawet sporo warty, bo tutaj widzę, że 1 200 000 euro, tak do wyznania Transmarket.
0: To jest piłkarz, którego chciała sprowadzić Legia w zeszłym okienku, z tego co pamiętam. Tak, pamiętam takie rzeczy, bo sobie sprawdziłem nawet.
1: 6 meczów w Ligue 1.
0: Tak, ale to, co bym chciał też wspomnieć, to to, że grał w zespole Hibernian Edinburgh, czyli Lidze Szkockiej.
1: Kojarzę.
0: No to była drużyna, z którą Legia rywalizowała w zeszłym sezonie w eliminacjach do Ligi Konferencji i wygrała tą rywalizację. I on w tym Hibernianie miał całkiem dobre liczby. Najlepsze miał w sezonie 22-23, bo tutaj miał 9 goli i 7 asystaż. W poprzednim sezonie 4 gole i 1 asysta, no trochę gorzej, ale to nadal wydaje się dla takiego klubu jak Wisła całkiem solidne wzmocnienie.
1: To prawda.
0: Zwłaszcza przy kontuzji Rodado.
1: Ta ofensywa, Rodado ma kontuzję?
0: No chyba już nie ma, ale miał.
1: Mi się wydaje, że z Bówka, że meczowy ten mecz z tym drużyną z Anglii w Wrexham.
0: Okej, okay, no może pomyliłem, przepraszam.
1: Mniejsze, ale chciałem powiedzieć, że faktycznie ta ofensywa Wisły wygląda w miarę fajnie, bo mamy właśnie tutaj tego zawodnika, o którym mówiłeś z Francji, jest już wtedy też Rodado, czyli ja w ogóle jestem ciekawy, jak Rodado się odnajdzie, bo tyle się nie mówiło, że jest taki dobry napastnik i tak dalej, że grałby w pierwszym składzie każdego klubu z Ekstraklasy i teraz zobaczymy, czy faktycznie jest taki dobry, jak wszyscy mówią, czy jednak sprawdzi się negatywnie. No, jestem bardzo ciekawy tego zawodnika. Jeszcze masz m.in. Macieja Kuziemkę na skrzydełku, może też zagrać. Dobry młody zawodnik. Jest też Federico Duarte, który wykręcał bardzo dobre liczby w pierwszej lidze. Jordi Sanchez, też Jeremy Guliment, dobrze mówię?
0: Chyba tak.
1: Który przed, akurat dzisiaj go Wisła oficjalnie ogłosiła. Wygląda jakby był po prostu drugim bądź trzecim napastnikiem w kadrze. Będzie pewnie rywalizował o Sanchezem. Oto miano tego zmiennika dla Rodado w pierwszej kolejności. Kurczę, no ta Wisła nie wygląda źle na papierze. Może jakiś fajny pomocnik by się przydał, jakiś taki ograny w Ekstraklasie. A tak to boki obrony masz w miarę spoko, bo tam masz tego młodego Kubę Krzyżanowskiego, który grał trochę w drużynach z Primavery. Jest też Julian Lelefeld, czyli zawodnik z Holandii na prawej obronie. Pewnie w środku po obronie możesz zagrać i Biedrzycki, i Grujić, i Kutwa, i nawet Alan Uryga, więc
0: Ertale
1: jest...
0: jeszcze jest, ale on chyba w środku pola.
1: Tak, to?
0: Ertale.
1: Tak, to, ale to jest pomocy, to jest taka szóstka, ósemka, coś chyba w tym stylu. Więc jest w czym wybierać i generalnie w tej Wiśle nie ma biedy i to może fajnie wyglądać.
0: Jeżeli chodzi o ofensywę, no to zdecydowanie wygląda to dobrze. Jeżeli chodzi o boki obrony, też wygląda to dobrze. Jeżeli chodzi o pomocników, wygląda to dobrze. No największym takim problemem jest właśnie ta pozycja bramkarza, jedna została wzmocniona, no i wydaje się, że środkowi obrońcy, bo jest nieśmiertelny Alan Uryga, który pamięta jeszcze czasy chyba Mistrzostwa Polski ostatniego Wisły Kraków.
1: A ja tam był w tej drużynie, wtedy mówił.
0: Był, z tego co mi się wydaje, ale no był wtedy młody.
1: A
0: wtedy
1: było mistrzostwo?
0: Słucham?
1: Pamiętasz, w którym roku zdobyli to?
0: W 11.
1: To już sprawdzam i nie.
0: Okej.
1: Okay. Był zawodnikiem Wisły Kraków 2.
0: No dobrze, ale...
1: Rok później awansował do jedynki.
0: Forma, uznajmy, że pamiętasz.
1: Tak, tak. Na pewno mijał się w szatni z kolegami, którzy zdobyli to mistrzostwo rok wcześniej.
0: No ale faktycznie ta pozycja tych środkowych obrońców no nie jest najmocniejszą stroną Wisły.
1: No pytanie, jak się Mariusz Kutwa będzie rozwijał, bo jest nadal młody gracz, ale no też właśnie ja bym wzmocnił właśnie, jakbym miał coś w nas, to wybrałbym właśnie kogoś do pomocy i może właśnie stopera, ale koniec końców ta Wisła nie wygląda według mnie na papierze źle, wygląda bardzo dobrze, też zobaczymy jak Mariusz Ziołob sobie poradzi, bo to od niego będzie debiut, jego trener w Ekstraklasie, chyba Wisła jest jego pierwszym klubem, który prowadzi.
0: Tak, jest jego pierwszym klubem, no już prowadzi Wisłę od prawie 2 lat, no co by nie mówić, w poprzednim sezonie Wisła zdominowała pierwszą ligę i dla mnie te głosy o zwolnieniu Mariusza Jopa, bo takie się pojawiały, no były no śmieszne.
1: Nie
0: były,
1: no pewnie, że bezsensowne, co Wisła by zatrudniła jakiegoś trenera, który jest takim ratownikiem w Ekstraklasie, ktoś wiesz.
0: Mija taki... Szatałowa, niech sobie
1: tak, albo jak Leszek Ojrzycki, ktoś właśnie tego typu, kto ma ratować ci zespół. No nie, no mi się wydaje, że to jest bez sensu, no. Trzeba dać mu popracować, to też tam nie było zbyt dużej rewolucji, to zna tych zawodników, wie na co ich stać, no i on ich najlepiej poustawia, no. Warto mu dać czas, szczególnie, że on ten awans wywalczył, a iluś trenerów przed nim tego nie potrafiło zrobić, że gdzie Wisła zawsze miała topowy budżet i topowe warunki na awans z tej pierwszej ligi.
0: Tak, no Wisła Kraków też, no wiele osób się śmieje, że te 4 lata no nie dała rady awansować, a na przykład Śląsk Wrocław, klub miejski awansował od razu, no ale z drugiej strony ja pamiętam, jak Wisła wyglądała tuż po spadku z Ekstraklasy, jakie tam ananasy potrafiły grać w tej Wiśle, to wydaje się, że ten spadek był jednak dosyć potrzebny, bo pozwoliło to uporządkować i sprawy finansowe. No nadal Wiśle się nie przerywa na warunki ekstraklasy, no ale nie ma już przynajmniej jakichś strasznych zaległości. No i przede wszystkim sportowe, że zbudowano jednak drużynę, która coś tam może powalczyć w tej ekstraklasie.
1: Nie no, pewnie, że tak, to jest ciężko wspomnieć, też fajnie, że taka duża marka wraca, bo to jest jeden z, no marketingowo na pewno top 10 klubów w Polsce, kibicowsko pewnie też klub z dużego miasta.
0: Myślę, że...
1: Nawet tak? Okej.
0: Okay. No, Wisła to jest, no jeżeli sobie tak popatrzymy, Legia, Lech, Wisła, wydaje się, że Wisła jest trzecim najpopularniejszym klubem w Polsce.
1: Być może, jakbyś pisał tutaj koniec zagranicy, to może tak, bo jednak nie tak dawno, jak tak mówiłeś, na jakieś 15 lat temu, to oni to królowali w Polsce, głównie to oni się brali tą grę i reprezentowanie Polski na arenach europejskich. No, fajnie, że wracają, bo też do Krakowa będziemy mieli derby Krakowa, czyli mecz zawsze
0: nawet podwójne.
1: Elektryzuje. Potrójne nawet się zdarzy.
0: Tak, no wiadomo, że te mecze, te derby z Wieczystą, no nie będą miały takiej rangi, a przede
1: wszystkim bardziej jak z Wartą.
0: To bardziej jak Lex Bartą, zwłaszcza, że Wieczysta będzie grać na stadionie Wisły Kraków, o czym powiemy sobie trochę
1: więcej. Tak samo jak Warta grała. Pamiętasz, że chyba wszystkie mecze, które Warta grała z Lechem, w ekstraklasie wszystkie mecze Lech wygrał?
0: Tak, dokładnie.
1: Myślisz, tak samo będzie z Wisłą i Wieczystą?
0: Tak, tak? Tak, no... No, czekaj, bo się zgubiłem. Pytanie było,
1: czy tak samo będzie jak Lech z Wartą, że Lech wszystkie mecze wygrywał z Wartą, tak samo będzie z Wisłą i Wieczystą? Takie, wiesz, takie derby, mniejszy klub.
0: Wydaje mi się, że mimo wszystko nie, bo Wisła nie ma takiej przewagi i finansowej, i no bo Wieczysta jest bogatszym klubem niż Wisła, i sportowej jak Lech nad Wartą.
1: No Wieczysta mogłaby zainwestować w kogoś od marketingu.
0: No tak jak mówię, o tym sobie powiemy za chwilę, bo za chwilę wspomnimy o drugim i trzecim Beniaminku Ekstraklasy, czyli o Śląsku i o Wieczystej.
1: A teraz skandal w rodzinie.

0: W tym skandalu przechodzimy dalej i przechodzimy do tak zwanej wieczystej Kraków, czyli klubu, który będzie debiutował w Ekstraklasie. Klubu, który jest jedną wielką zagadką i też no, niejedna osoba na pewno sobie ostrzy ząbki na to, jak oni sobie właśnie poradzą w tej elicie polskiej.
1: No.
0: Ja sobie ostrzę.
1: Zaczęli, mnie to ciekawi bardzo ze względu na to, że Wojciech Kwiecień no, jest jednym z najbogatszych właścicieli w Ekstraklasie, jak wiemy. Jest on też wielkim fanem Wisły Kraków, jednak no jak wiemy tam no, te kwestie właścicielskie są dosyć zagmatwane i ostatecznie tej Wisły nie wspiera finansowo, wspiera swój klub właśnie z dzielnicy Wieczysta, bo Wieczysta, jakby ktoś nie wiedział, to jest dzielnica w Krakowie. No ale przechodząc do kwestii sportowych, to zrobili trochę transferów, aczkolwiek nie są to takie transfery, bo niektórzy obserwatorzy przewidywali, że to będą, wiesz, wielkie ruchy, na przykład Pululu, albo...
0: Ale, nie wiem, czy widziałeś, ale Peszko właśnie ostatnio mówił o Pululu, nie wiem, czytałeś,
1: nie widziałem.
0: Właśnie, mówię? Że rozmawiali z Pululu i generalnie Wieczysta chciała, ale Pululu powiedział, że on czeka na oferty jeszcze z innych klubów, okay. I temat po prostu jakby...
1: Zwane 50%.
0: Tak, i temat jakby po prostu ucichł i obecnie tego tematu nie ma i to chyba było jeszcze o jednym zawodniku, też tam Peszko się wypowiadał, ale nie pamiętam o kim. Ale to jakieś tam było głośne nazwisko.
1: Może nie sprowadzili jakichś takich piłkarzy właśnie z nazwiskiem, ale też jakieś miarę ciekawe transfery tutaj są. Na przykład Tobias Christensen, to jest piłkarz, a właściwie były piłkarz Rapidu Wiedeń czy Wideotonu i on tam całkiem ciekawe statystyki robił, bo to jest pomocnik 26-letni. W zeszłym sezonie w Rapidzie Bukareszt bramka i 6 asyst w 36 meczach. To całkiem niezłe statystyki.
0: Na papierze wygląda bardzo solidnie. Jestem ciekawy tego gracza. No, nic nie powiem, tylko to, co ty, czyli te statystyki, ale jestem ciekawy, jak on gra, bo nie jest najstarszy, jest w miarę młody, ma potencjał rozwojowy.
1: No tak.
0: Też nie wiem, czy temu zależy Wieczysta i Kraków, ale to jest sprawa drugorzędna, bo pewnie Wieczysta chce zrobić wynik na tu i teraz, jak było przez ostatnie lata. No ale zobaczymy, bo to na pewno takie fajne zupełnie składu. Obok tego zawodnika, czekaj, zapomniałem, jak się nazywa ten Freitag, który też bardzo dobrze...
1: Stefan Freitag, to jest tak, napastnik bodajże.
0: Tak, który też bardzo dobrze wyglądał w pierwszej lidze, miał bardzo dobre liczby. Mogą sobie razem hasać i bujesz. Do tego masz też Bena Ledermana, czyli starego znajomego z Ekstraklasy. Bodajże chyba nawet grał jeden mecz w polskiej kadrze, jeśli nie mylę.
1: Tak, na pewno został powołany, tak, bo tak. Pamiętam. I on, no, on grał w Polsce w Rakowie Częstochowa i grał całkiem nieźle, potem trochę przygasł.
0: Szczególnie nie zagrał nigdy w kadrze Polski, ale szczególnie grał dobrze, jak miał status młodzieżowca.
1: Tak, no wtedy go też wystawiano ze względu na ten status młodzieżowca. Oprócz tego przyszli tacy piłkarze jak... na przykład Matusz Wojtko,
0: znam.
1: Czyli stary znajomy z Lechii Gdańsk. Co prawda w tej Lechii Gdańsk, no zazwyczaj patrząc na to, jak wyglądała defensywa, Lechii Gdańsk nie robił, delikatnie mówiąc, furory. No ale może tutaj będzie to wyglądać lepiej.
0: No kto wie, no na pewno to jest zawodnik, który... chyba no, grał w tym pierwszym składzie, ale no też no umówmy się, że tam...
1: No nie było lepsze.
0: Co? Nie było lepszych zawodników i ta cała linia obrony, tak jak już powiedziałeś, nie wyglądała zbyt dobrze. Zobaczymy, będzie rywalizował z Kamilem Peską, czyli zawodnik dobrze nam znany, grał m.in. w Krakowi Kraków. Był też epizod u Marka Papszuna w Rakowie, ale tam chyba sobie nie pograł zbyt długo.
1: No raczej...
0: Chyba awansował od drugiej ligi w ogóle z tym, z Wieczystą, jeśli nie mylę.
1: Nie wiem.
0: Nie, przepraszam, mój błąd, on jest tam od roku, wcześniej był w Radomiaku Radom.
1: A, faktycznie, tak.
0: Wypożyczony z... tak.
1: Ja bym chciał wspomnieć, jak już mówimy o defensywie, o bardzo ciekawym transferze też z perspektywy kibiców Lecha, jaki miał miejsce w zeszłym tygodniu. No, Antonio Milisz, czyli, no, śmiało można powiedzieć legenda Lecha Poznań, trzykrotny mistrz Polski i ćwierćfinalista Ligi i Konferencji, właśnie dołączył do Wieczystej Kraków i trochę było śmiechu z sesji zdjęciowej, która zapowiedziała jego transfer, ale co by nie mówić, jest to, ja bym powiedział, chyba najlepsze wzmocnienie wieczystej.
0: No, zawodnik jest bardzo pewny na poziomie ekstraklasy, też na poziomie ligi konferencji, trochę tych meczów pograł. Kibice Lecha też go chcieli, żeby on jeszcze został w tym Lechu, to znaczy, że wierzyli w to, że on może grać realnie na poziomie nawet Ligi Mistrzów w tym pierwszym składzie Lecha, więc jest to zawodnik bardzo dobry. No, wiekowy, bo ma 32 lata, to nie jest taki duży wiek jak na stopera. Myślę, że spokojnie z dwa sezony pora na tym najwyższym polskim poziomie. To jest giga dobry ruch dla Wieczystej. Też myślę, że dla samego Milicza bardzo fajna opcja, bo jakby zostanie w Polsce, pewnie ma pieniądze, które obstawiam, że podobne jak miał w Lechu. Kraków też jest fajnym miastem do życia. Do Poznania też jakoś najdalej nie jest, aż sobie może przyjechać odwiedzić starych kolegów. Oni już go odwiedzą w sumie w drugiej kolejce tego sezonu, już za półtorej tygodnia.
1: Tak, drugiej kolejce będzie mecz.
0: Za 2,5 tygodnia.
1: Tak, ale no trochę też część kibiców Lecha i innych obserwatorów trochę no się podśmiewała z tego, że Antonio no czekał najprawdopodobniej na jakąś dobrą ofertę z państw Półwyspu Arabskiego, no ale się nie doczekał. Jemu zaproponowano taki sam praktycznie kontrakt, jaki, no, jaki chciał, ponieważ warunki finansowe były na tym samym poziomie, natomiast to był kontrakt na rok, a Antonio chciał na 2 lata i z tego powodu właśnie się nie dogadali, no i odszedł z Lecha. No mi się też wydaje, że trochę jednak Milić przelicytował, bo mógł grać teraz w Lidze Mistrzów na przykład, w sensie w eliminacjach.
0: Spokojnie mógłby to zrobić, też mi się wydaje, że przelicytował. Chciał pewnie postawić na swoje, chciał się zabezpieczyć na przyszłość, ale mu nie wyszło, teraz będzie w tej Wieczystej. Ja mu życzę wszystkiego co najlepsze, bo to jest
1: ja
0: super gość, super piłkarz, tak, to prawda, oby nie było zbyt dużo kontuzji, bo na nie też ostatnio został dosyć podatny, niestety.
1: Tak, no kontuzje go ostatnio zaczęły niestety prześladować w tym ostatnim sezonie w Lechu. Tak jak wspominaliśmy, no niestety też był coraz wolniejszy i to było widać w jego grze. No bo, no wiadomo, kwestie wieku, no ale z drugiej strony nadal potrafił zagrać dobre spotkanie. Trochę tych meczów też w tym sezonie zagrał, więc no jednak myślę, że trochę szkoda, że z tego Lecha odszedł, bo mógłby być takim solidnym, rezerwowym trzecim stoperem do wejścia z ławki.
0: To prawda, on zawsze dawał z siebie wszystko i dla mnie to jest bardzo dobry zawodnik, chodzi o grę kontakt z rywalem. Mało jest zawodników lepszych od niego pod tym względem w Polsce. Teraz chyba już tak mało kończąc o tej Wieczystej. Kazimierz Moskal trenerem. Kazimierz Moskal, czyli trener dobrze znany w Ekstraklasie chyba. Ostatnim klubem, który trenował na najwyższym szczeblu był ŁKS Łódź, dobrze
1: tak,
0: pamiętam?
1: On dwukrotnie wprowadził ŁKS Łódź do Ekstraklasy.
0: Dwukrotnie spadł.
1: W 19 roku i 23 i od razu ten ŁKS z ligi spadł.
0: A to było tak, że oni go zwolnili za pierwszym razem, potem go zwolnili za w pierwszej lidze i awansował z nimi.
1: Tak.
0: Niesamowite rzeczy.
1: No w każdym razie, no to jest solidny trener na ekstraklasowe warunki. On też prowadził chociażby Wisłę Kraków. Wydaje mi się, że Wieczysta z tym składem i z tym trenerem będzie, no może nie będzie walczyć o puchary, ale solidny środek tabeli powinien być. No i to może prawda. To tyle o Wieczystej. Ja
0: chciałem tylko powiedzieć, że chyba kiedyś z tą właśnie rozmawiałem, jak zwolnili byłego trenera już Wieczystej, nie pamiętam jak się nazywał.
1: Cecherza?
0: Tak. I tak chyba rozmawialiśmy, nie wiem czy z tobą, czy z kimś, no ale chyba wydaje mi się, że z tobą, że właśnie idealnie tam pasuje Kazimierz Moskal. No jest z Krakowa, na poziomie pierwszej ligi ograny, doświadczony, no lepszego nie znajdziesz.
1: Na pewno lepszy Kazimierz Moskal, który zna to środowisko krakowskie, niż Gino Lettieri, który był przez parę meczów trenerem Wieczystej. Ciekawe, czy to ktoś pamięta w zeszłym sezonie.
0: Ja pamiętam, że go szybko się zwolnił, tam chyba było kilka meczy bez zwycięstwa, co nie przestawało Arty Wieczystej.
1: Tak, było parę meczów. Bez zwycięstwa. W ogóle Wieczysta chyba miała 4 trenerów w zeszłym sezonie.
0: Bo jeszcze chyba Peszko był.
1: Nie Peszko. Nie? To jeszcze ktoś inny, ale nie pamiętam.
0: Asystent chyba.
1: Słucham?
0: Asystent nie był tam przez chwilę? No to trzeba by było sprawdzić, ale teraz mi się wydaje, że możemy płynnie przejść do drużyny Śląska, czyli drużyny, która awansowała z drugiego miejsca. Drużyny, która po pierwszej rundzie ciężko byłoby obstawiać, że to właśnie zawodnicy Dolnego Śląska.
1: Wrocławianie.
0: Wrocławianie awansują, ale zimą dokonano, poczyniono pewne wzmocnienia, które zrobiło ze Śląska drużynę, no, która była ciężka do ogrania. I to właśnie Śląsk zajął to drugie miejsce, premiowane awansem do Ekstraklasy. I teraz wydaje się, że transfery, które przeprowadził, jest trochę graczy z zagranicy, jest trochę graczy znanych z polskich boisk, wydają się w miarę sensowne i takie do kupy. To wszystko tak mogą ładnie zebrać.
1: Ja bym powiedział tak, że to są w porównaniu do Wisły i Wieczystej, no jednak robiące najmniejsze wrażenie transfery, ale na przykład Grzegorz Tomasiewicz, o którym chyba już wspominaliśmy.
0: Było.
1: No to jest moim zdaniem transfer zdecydowanie solidny, tak samo Karol Niemczycki.
0: Też dobrze grał, jak grał w Ekstraklasie.
1: Dobry bramkarz. No i właśnie ci obcokrajowcy, którzy przyszli. Na przykład Alex Timosi z Broma Pojkarny. To jest zespół ze Szwecji, myślę.
0: No, być może. No to jest prawie pomocnik, z tego co widzę, prawie skrzydłowy. No zobaczymy, co z niego będzie. Jest też Mataty Dembele, o którym już mówiliśmy. Jest też zawodnik z Szabani. O ile dobrze widzę,
1: Szabani.
0: Środkowy pomocnik defensywny. Jest też również stoper Christo Daulu. W ogóle mam wrażenie, że w tym okienku jest takie trudne nazwisko do nas przyszło.
1: Christo Daulu chyba się czyta.
0: Nie masz takiego wrażenia?
1: No tak, dużo jest takich długich, zagranicznych nazwisk dla nas trudnych. Wszystkie te transfery, poza właśnie tym Cypryjczykiem, Christo Daulu, to są transfery za darmo bądź wypożyczenia. Jeszcze Dominik Szala na wypożyczenie.
0: Jeszcze talent.
1: Tak, ale no, to jest piłkarz, który ma faktycznie ten talent. Miejmy nadzieję, że w końcu się rozwinie w tym zespole.
0: Rok temu chyba dobre wypożyczenie do pierwszej ligi dostali Mielec.
1: Tak.
0: No i też masz tutaj kilku graczy, którzy faktycznie już zostali sprowadzeni zimą i tam fajnie wyglądali w tej drużynie. Na przykład Lamin Ba.
1: Tak, Lamin Ba, bardzo solidny stoper, reprezentant Mauretanii, co warto podkreślić. No, też dzięki niemu drużyna z Dolnego Śląska, ze stolicy Dolnego Śląska poprawiła swoje wyniki, bo w pierwszej rundzie bardzo brakowało takiej solidnej defensywy tego zespołowi. Był Serafin Szota, któremu no nie najlepiej szła ta defensywa. No i właśnie ten Lamin Ba no, wprowadził dużo spokoju.
0: I też miałeś fajnych młodzieżowców, bo też fajnie wyglądał Michał Rosiak i Kamil Kurowski bodajże.
1: Krzysztof
0: Kurowski, on odszedł?
1: Właśnie nie wiem, bo my
0: odszedł,
1: o nim rozmawialiśmy.
0: Ale jaja, do Twente.
1: Tak, on odszedł do Twente, tak.
0: Za darmo jeszcze.
1: No to trochę przykre dla takiego klubu jak Śląsk, który no, nie jest potentatem finansowym.
0: No... Nie wiem, co mam powiedzieć. Też widzisz, że ten sam klub jest zainteresowany Michałem Rosiakiem, czyli drugim młodym zawodnikiem ze Śląska, drugim wahadłowym. No,
1: też za darmo.
0: Zawsze warto wspomnieć, że w kadrze zespołu jest Miłosz Kozak.
1: Który całkiem fajne pieniądze kasuje. Życzymy panu Miłoszowi, żeby nadal jego portfel był nie był pusty.
0: No tylko życzenie, no ja tam się nie dziwię.
1: No wiesz, no jakbym ja dostał taki kontrakt i ty byś dostał, to każdy by w taki sposób postępował. No jedynie pytanie, czy podatnicy miasta Wrocław są z tego z powodu zadowoleni.
0: I czy słynne zwierzęta w zonie są głodne?
1: Myślę, że mogą być trochę głodne.
0: Co, schodzimy?
1: Tak.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: widzę, słyszę bardziej, że nie, w sumie widzę, że już nadchodzi czas do końca audycji, więc czas na nasz ulubiony segment, czyli segment pogłosek i ostatnich transferów. Mamy coś ciekawego na radarze?
1: Do Widzewa przyszedł, no teraz zapomniałem imienia, ale Hiszpan Garcia, Mario Garcia.
0: O, proszę, grał w Realu wcześniej albo w Barcelonie?
1: Grał w Racingu Santander w zeszłym
0: sezonie. No to też mocny klub.
1: 22-latek, to jest lewy obrońca, lewonożny. No i on właśnie przyszedł z Racingu Santander, czyli zespołu, który awansował do Primera División w zeszłym sezonie.
0: Proszę, no to wydaje się, że to jest solidny transfer, a nie wiem, czy mówiłeś pozycję, albo mi wypadło.
1: Lewy obrońca.
0: Lewy obrońca, okej, okay, tam. A, tam miał przyjść, żeby z Czongiem ktoś się rywalizował. Faktycznie. Mamy też zawodnika, też, który może grać na lewej obronie. Mhm. Vincent Burlet, zawodnik z Lille, prosto do Krakowi poleciał i do Krakowa bardziej poleciał i będzie grał w Krakowi, no kilka meczów, żadnego meczu, jeden mecz w Ligue 1, to jest jego cały dorobek, jeśli chodzi o mecze na tym najwyższym francuskim poziomie.
1: No nie brzmi to najmocniej.
0: Ale jest warty aż 800 tysięcy euro.
1: Ale on grał głównie w drugiej lidze francuskiej, tak?
0: Ostatnio właśnie widzę, że tak, w drugiej, no nie no, głównie to w National 2 grupa C.
1: To jest chyba trzecia, nie, to jest czwarta liga francuska, ile mi się
0: wydaje. Tak, ale w Ligę, nie wiem jak jest 3 po francusku.
1: Nie musimy tego mówić.
0: W Ligę 3 ma 23 mecze, a w Ligę tu ma, nie chyba tu, Ligę drugiej ma 17 meczy.
1: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o Motor Lublin, to przyszedł tam reprezentant Komorów, Yassine Burhan, i to jest piłkarz, który jest defensywnym pomocnikiem i przyszedł z Avisu Limassol, czyli z Ligi Cypryjskiej, wcześniej grał we Francji, no i właśnie tam w tej, na tym Cyprze sobie grał. My mówiliśmy tydzień temu więcej o tych transferach Motoru Lublin, że to jest dosyć spora, nie wiadomo jak ten klub będzie wyglądał w tym sezonie, ale wygląda to dosyć solidnie, bo wcześniej grał w Esbjergu, czyli widzę duńskiej, w Goch Ahead Eagles, czyli w Holandii.
0: Całkiem nieźle.
1: Całkiem nieźle. Zobaczymy jak sobie ten 27-latek poradzi w lidze polskiej.
0: Mówiąc o Wieczystych, zapomnieliśmy bramkarza. Nikola Cawlina przyszedł do Krakowa. I co ciekawe, ten bramkarz z Dynama Zagrzeb w ostatniej kampanii, o ile mnie Freskor nie myli, żadnego oficjalnego meczu nie zagrał. Bo był wypożyczony do Como i tam był bramkarzem trzecim.
1: To świetne wypożyczenie musiało być.
0: No tak, ale teraz do Wieczystej. Tam chyba na jedynkę idzie, ale też mam fajny transfer. Oliwiel Pławiński przyszedł z Wisły Kraków 2 do Wisły Kraków.
1: No, jest to na pewno transfer na plus, że tak to.
0: No wiesz, no kiedyś Motor to tylko takie transfery robił.
1: Teraz Motor nie będzie miał już drużyny rezerw, to nie będzie taki transfer.
0: Ojeju, Havre Matys idzie do Szwecji.
1: Tak, Havre Matys?
0: Co to oznacza dla pewnej
1: polskiej aktorki? Chłopak Julii Wieniawy?
0: Tak, czy ona teraz będzie grała w szwedzkich produkcjach?
1: Będzie musiała się przeprowadzić do tego zimnego kraju. Ciekawe, czy będzie ciepło.
0: No, zobaczymy, bo chyba, że Matys będzie tutaj często przylatywał.
1: No, zobaczymy.
0: Ale jego były partner z obrony, pan Najemski, będzie grał w Warcie.
1: To prawda.
0: Mega dobre transfery.
1: Słucham?
0: Mega dobry transfer, jak na Wartę.
1: No, na poziom pierwszej ligi to jest bardzo dobry transfer. Chyba wszystko, nie?
0: No, chyba tak. No, można powiedzieć, że Martin Kusk idzie do Polonii Warszawa.
1: Tak, Martin Kluski.
0: Rodrigo Conceição, z tych Conceição'ów całych, tak, do Jagiellonii Białystok.
1: Brat Francisco Conceição.
0: I syn Sergio
1: Conceição, czyli byłego piłkarza i trenera, a na przykład AC Milano czy Porto, właśnie trafi do Jagiellonii. To jest chyba pierwszy transfer gotówkowy Jagiellonii w tym sezonie.
0: Niesamowite rzeczy,
1: ale wszystko zostaje w rodzinie, można.
0: Legia też ma transfer.
1: Kogo?
0: Michał Sewcik.
1: Ale to było wypożyczenie.
0: Spartaku Praga. No tak, ale przyszedł.
1: No, ciekawe, czy Marek Papszun będzie nadal narzekał, że nie ma transferów, jak pan Sewcik przyszedł.
0: Kto wie. Jeszcze co my tutaj mamy? O, Marcel Dudziński. Marcel Mendes Dudziński do Piasta Gliwice.
1: Ciekawe, czy w Gliwicach jest też dużo klubów, tak jak w Warszawie, których będzie mógł biurować.
0: Ej, ale patrz, Legia ma kolejny transfer. Nick Prelec, napastnik.
1: A tak, widziałeś? Nick Perez jeszcze przyszedł.
0: On
1: tak,
0: darmo?
1: Zapomniałem o nim.
0: Nie wiadomo jaka cena.
1: On chyba przyszedł z Championship.
0: Tak, z Oxford. Tam tak, pewnie Oxford. Się chłopak mądry, bo tam mają uniwersytet w Oxfordzie.
1: Zobaczymy, czy będzie taki mądry na boiskach Ekstraklasy. No dobrze.
0: Adam Radwa, a, bo teraz sobie czytam, czekaj jeszcze chwila.
1: No.
0: Adam Radwański do Wisły Płock.
1: O kurczę, tego się nie spodziewałem, to jest mocne osłabienie Zagłębia Lubin.
0: No ale był bez kontraktu, nie przedłużył z kontraktu.
1: To jest moim zdaniem duży błąd Zagłębia, no bo on w poprzednim sezonie bardzo się przyczynił do tej dobrej gry Zagłębia przez cały sezon.
0: To prawda.
1: Więc dla mnie jest to duże zaskoczenie, że...
0: Wchodził w takich ważnych momentach i brał tą grę na siebie, prawie nawet ważne bramki postrzelać.
1: Tak, no pamiętam, że z GKS-em Katowice chyba na samym początku sezonu chociażby strzelił bramkę, chyba też Górnikowi pod koniec w tym meczu.
0: Tak, i bardzo by często, tak jak już mówiłeś, do Wisły Płock. Chyba, nie wiem, coś ciekawego o tej, jak podaje Transfermarkt, Bartłomiej Wdowik nie zagrał w Widzewie Łódź.
1: No, niespodzianka. Widzew każdego kupuje.
0: No jednak nie. No chyba wszystko, nie? No nie będziemy się rozwodzić. Za tydzień wrócimy z dawką informacji meczowych.
1: Tak, no za tydzień już będziemy mogli
0: Super
1: omówić.
0: Puchar Liga Mistrzów będzie, ludzie kochani.
1: Tak,
0: i
1: za tydzień...
0: też będą te konferencje, też będzie.
1: Za tydzień już będzie?
0: Nie!
1: Nie, to
0: nie.
1: Później.
0: Tak, będzie Liga Mistrzów na pewno.
1: Tak, będziemy na pewno mówić o tym, jak poradziły sobie drużyny w Super Pucharze.
0: Chociaż i jak Lech gra o 20 w sobotę albo w środę w Lidze Mistrzów.
1: Możemy... Przekonamy się, zobaczymy.
0: Możemy na szybko sprawdzić, kiedy Lech gra swój mecz.
1: Dobrze, to Maciej sprawdza. Na pewno Górnik gra też o 19, bo pamiętam.
0: O 19, 21, czyli we wtorek.
1: We wtorek, okej, okay, bo tydzień później jest, z tego co pamiętam. Właśnie.
0: W środę u nas, tak.
1: Tak, w środę u nas. No więc w przyszłym tygodniu o Superpucharze i zapowiedź meczów i Lecha i Górnika w eliminacjach do Ligi Mistrzów. A dzisiaj dziękujemy za keks. Byli z wami
0: Maciej Chwaliński,
1: Wojciech Piasty. Do usłyszenia.

0: Wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Sokso.
6: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
5: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
6: Yo.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Wiemda
2: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
5: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę wam...
6: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

taking notes. Lemonade, sipping slow, jumping in the water.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
5: Radio Meteor.
6: Then come out to show them. Like open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. Then come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them.
7: Listening to music while stoned is a whole new world. Most people consider it's important second only to sex.

0: Promocja. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
3: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festiwal w Chojnicach już 20 czerwca.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja.
5: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: mocno.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja. Cześć, tu Young Stadium Club.
4: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.